Jest paśteriska rodem. Manga sertowin siro. Jest injariska rodem.